spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu.

0: Zdrowe opolskie.
1: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
2: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
1: Mówi dyrektor opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
3: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania, czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała pani wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom.

0: profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na szpilkach kobiety kobietom jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
1: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
2: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak pani wojewoda, podobnie jak pani dyrektor, apeluję do wszystkich pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
1: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
3: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
4: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców opolskie służby po tym, jak we wtorek na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
7: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
6: Pociągiem podróżowało 380 osób, spośród nich również nikt nie potrzebował hospitalizacji. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała do polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Tymczasem o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybia zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
8: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie biegu hołaskich i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też wpuszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
6: Kolejne zarybianie zaplanowane zostało na jesień. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał nyski sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpiecznie przebiegły mecze piłki nożnej w powiecie brzeskim w ubiegłym tygodniu, a było ich aż 8. Jak informowała opolska komenda, funkcjonariusze zabezpieczali rozgrywki i monitorowali przejazdy kibiców, a czwórką oraz pociągami. Obyło się bez incydentów. A żeby bezpieczniejsi byli piesi, w regionie ruszą prace w kolejnej edycji programu Super Zebra. W ciągu 2 lat zmodernizowane zostaną 43 przejścia dla pieszych. Małgorzata Mura.
9: Na Super Zebry samorząd województwa przeznaczy 5 milionów złotych, po 2,5 miliona na każdy rok. W tym roku zmodernizowanych ma być 21 przejść, w tym 19 otrzyma dedykowane oświetlenie. Wśród wybranych lokalizacji są na przykład ulica Gorzołki w Opolu, Opolska w Dąbrówce Górnej, czy ulica Kościuszki w Tułowicach.
6: Super Zebry powstaną też m.in. w Nysie, Brzegu, Głogówku czy Otmuchowie.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
5: Co jest grane w Opolu?
1: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
14: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw w edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy, standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
14: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza. Więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w amfiteatrze tysiąclecia, jednak amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy między innymi Dodę, ale także Anna Maria Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
14: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
1: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
14: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuaru danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu, popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
1: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
14: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba. Więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat. Będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3. Ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto, podobnie być może jak w konkursie Eurowizji, zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie, gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
1: Jak dowiedziałem się od Jacka Kreta, no to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
14: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
1: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
14: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności. A pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. Jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molesta Venement, Gramatik, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już z nami na dłuższy czas. A to przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opole na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
1: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
14: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były trzy czwartki Jacka Cygana. To zresztą to i tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferencjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy ze względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szemplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma no fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już dodacz Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
1: I niedziela, jubileusz Lady Punk.
14: Jubileusz Lady Punk, trudno mi uwierzyć, ale to jest, drodzy Państwo, prawda. 45 lat od wydania tej ikonicznej płyty grupy Lady Punk debiutanckiej. Zespół, który ma olbrzymią rzeszę swoich odbiorców. Widzimy to rok do roku na amfiteatrze w Opolu, z tego powodu, że zespół dosyć często gości tutaj na miejscu w Stolicy Polskiej Piosenki i za każdym razem to są po prostu wypełnione krzesła, rzędy wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk. Tak, takie, które bardziej kojarzy, bardziej znaczy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: coraz bliżej likwidacja bramek do pobierania opłat na opolskim odcinku A4 wiadomo, że swoje oferty w przetargu złożyły dwie firmy. Od podpisania umowy będą miały 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbiórki wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat na 6 węzłach opolskiego odcinka autostrady.
1: Siemanko, zakładamy skarpety i jak mówią na Podlasiu, rura, bo mamy, co mamy?
2: Piątek!
1: Fajnie, że jesteście z nami, cieszymy się bardzo. Opoka Daria Marcin, Boy You Turn Me to numer 1 od nas dla was dzisiaj. Felix Jan gra w Melo Radio.

Hunter X i Golden w Melo Radio. Już za chwilkę zrobimy wam poranny vibe-check. Sprawdzamy, jak się macie, co robicie, jakie macie plany na nadchodzący weekend. Do tego dołożymy jeszcze 3 szoty. Będzie fajnie. Tylko zadzwońcie 321 321 777. Czekamy tu na was.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. A ja się tak zastanawiam, czy go home, a może z home dopiero jadą. Magda z Wiktorem, dzień dobry, cześć, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, cześć.
0: Magda i jej kilkuletni Wiktor, którego wiedziesz teraz do przedszkola, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, słuchajcie, jakie macie plany na dzisiaj w ogóle? Magda, jak Wiktora zawieziesz, to co, do pracy, czy przyjaciółeczki, kaweczka i ciasteczka?
2: O.
1: Nie, ja pędzę do pracy, ale...
0: Nuda, piątek jest, dzwoń, że nie jedziesz.
1: Ja wiem, ale wychodzę chwilę wcześniej. Wiktor ma dzisiaj przedstawienie w przedszkolu, także pędzę na jego przedstawienie.
0: Dobrze, rozumiem. Czy jak jest się mamą, to czasami znajduje się czas na imprezowanie?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. I tu stawiamy kropkę, pytając cię, moja droga, o to, czy chcesz usłyszeć nasze trzy szoty na dzisiaj.
1: Oczywiście, że tak.
0: Proszę bardzo. Trzy szoty w Melo. No dobra, zgubić klucze czy zgubić telefon? Możesz posiłkować się oczywiście synem.
3: Zgubić telefon.
0: O, Wiktor mówi, że zgubić telefon.
1: Zgubić telefon, tak jest.
0: No, chyba lepiej. Chociaż ja wiem, jak masz tam jakieś takie zdjęcia, których nikt inny nie powinien zobaczyć. No dobra, lecimy dalej. Biegać czy tańczyć?
1: Tańczyć.
0: Dobrze. Czyli wy jesteście tutaj niestety nie rozbieżni, można powiedzieć. Mieć ręce jak łopaty, czy stopy jak płetwy?
1: Ręce jak łopaty.
0: Ręce jak łopaty.
1: Więcej nabierzemy. Radość.
0: Nie, nie, jest wszystko dobrze. Widać, że syn ma swój charakter, idzie swoją ścieżką przez życie i bardzo dobrze. Kochani, ściskamy was bardzo mocno. Życzymy wam super piątku, wspaniałego weekendu. Pakujemy Melomerci i wysyłamy. Cześć Magda, cześć Wiktor.
1: Cześć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 23 stopnie to maksymalna temperatura, której możemy się dzisiaj spodziewać w Opolu i regionie około godziny 15 czy 16, czyli w tej najcieplejszej porze. Będzie więc cieplej niż wczoraj, ale też będzie wietrznie. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, chmury i słońce na zmianę na niebie, ze wskazaniem jednak na słońce. A jeżeli chodzi o kolejne dni, to jutro czeka nas przynajmniej częściowo deszczowa sobota na Opolszczyźnie, niedziela znów pogodniejsza.
1: Dochodzi siódma, czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Kilkuset strażaków od wczoraj walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru.
2: Niewykluczone, że przyczyną wybuchu ognia mogło być podpalenie. W rejonie prowadzonej akcji zablokowana jest Krajowa 50. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na jego dachu, to w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się z budynku o własnych siłach. Wieczysta drugim półfinalistą barażu o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ekipa z Krakowa wygrała z Polonią Warszawa 3-2. W finale zmierzy się z Chrobrym Głogów.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy dzisiaj piąteczek, piątunio, piątek. Nie wiedziałeś?
5: Nie, nie wiedziałem.
1: Taki w tych informacjach, że nie wie o tym, co najważniejsze. Proszę bardzo, no. New Religion, Bibi Rexha i Faithless już teraz dla was z Meloradio. Opoka, Daria, Marcin, cześć.

0: Mezzoro, to w Melo Radio tu podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, a może nawet raczej prosimy o głosówki, w których będziecie nam opowiadać o waszych najbardziej pokręconych snach. Jaki miałeś najbardziej pokręcony sen? Pamiętasz jakiś?
1: Chyba, że byłam jakąś księżniczką, wróżką i w ogóle wszystko naraz.
0: Mnie się śniło, że uciekałem przed zbirami, tak szybko uciekałem, żeby się podeszwy zdarły i biegłem boso. Czekamy na was na naszym WhatsAppie meloradio.pl, tam go znajdziecie, to już Dive Into Me w Melo.

0: Kto ogląda program Friza bądź fajny, ten robi duże oczy jak Smolasty i Trips. Taki numer u nas w Meloradio do Friza nie bez powodu nawiązuje.
1: No bo wczoraj wyszedł ostatni finałowy odcinek i co ciekawe wygrał impostor tego programu, czyli Kuba. Tak. I ogólnie zadaniem impostora było to, żeby przejść dalej, żeby jury nie skumało, że on jest impostorem, i wtedy on wygrywa 1000 zł. Mega fajnie, no i Kubie udało się w ogóle wygrać cały program.
0: Mimo, że się domyślali, że to właśnie on szpądzi.
1: Dokładnie, bo ludzie go bardzo pokochali, polubili.
0: Ale ile wygrał? Powiedz, ile wygrał, bo to jest ciekawe.
1: 50 tysięcy złotych! Mega
0: sporo
1: dużo.
0: Szmalu, nie?
1: No i od razu poszli wydać oczywiście te pieniądze.
0: Poczekaj. Teraz dajmy naszym słuchaczom 3 sekundy na to, żeby się stanowili, na co wydał hajs. Co wam przyszło do głowy? Możecie dać znać nam w głosówkach albo wiadomości. A na co wydał?
1: Kupił zegarek za 16 tysięcy złotych. Do tego kupili bilety lotnicze do Alicante, ale finalnie pomylili terminy i tak tam prawdopodobnie nie pojadą, ale Kuba
0: najważniejsze,
1: będzie...
0: że stwierdzili, iż zakładają co? Swój własny kanał. Będzie się nazywał Głąby, będą nagrywać się razem, Kuba Kostek. To może być naprawdę mocny content. Na pewno wam o nim opowiemy, jak już się pojawi. A teraz na pewno wam zagramy coś, czym podkręcamy tempo poranku, tam gdzie jesteście. Kungs i Theophilus London z numerem Galaxy.

0: Anima Georgie Beautiful w Meloradio. Jeśli chcecie, by wydarzyło się w te wakacje coś pięknego, jeśli chcecie, by ktoś dał wam szansę na to, by zebrać trochę wspaniałych wspomnień, przeżyć niezwykłe momenty, emocje, i to nad polskim morzem, to za kilka chwil będziemy mieć dla was propozycję. Zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy region.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.

0: Daria, Marcin, mam pytanie. Jak no? Wakacje, to w góry czy nad morze?
1: Oczywiście,
2: 3, 4.
1: Morze!
0: Odpowiedź może być tylko jedna. Nad morze, tam zabieramy was w tym roku oczywiście na Sunrise Festival. Przed chwilą u nas gość, który pojawił się na kilku imprezach, na które was będziemy zapraszać, bo najpierw w lipcu na Tomorrowland, a potem 2 sierpnia właśnie w Kołobrzegu. Jeśli macie ochotę pojechać tam razem z nami, to bądźcie koniecznie dzisiaj wieczorem z Meloradiem. Sunrise Festival On Air, nowy program, a w nim oprócz ciekawostek i świetnej muzy prosto spod czela jeszcze wejściówy na Sunrise Festival. Mam nadzieję, że będziecie. A jak chcecie więcej takich dobrych rzeczy, to dajcie znać. A propos, chcę więcej. Nasza nówka na antenie. Fuka i Liwka, Enklawa. Posłuchajcie.
3: Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak chcielibyście go posłuchać na żywo, to też z nami, bo też będziemy tam, gdzie on w tym roku gra. James Hype, Be Mine. A za chwilę to posłuchacie sobie Marcina Sikory i newsów. Co w nich?
1: Posłuchacie właśnie, lepiej działa jak jest włączone. Posłuchacie o czymś dobrym dla kierowców, niższe ceny na stacjach paliw.
0: Aleś ty tajemniczy. Zostajemy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

niebawem będziemy żegnać bramki na czwórce. Trwa analiza ofert w przetargu związanym z likwidacją wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach opolskiego odcinka Autostrada 4. Wiadomo, że 2 firmy złożyły oferty. Obie mieszczą się w 5-milionowym budżecie tej inwestycji. Dzień rozpoczyna się pogodnie, ale zachmurzenie może rosnąć, tak wynika z prognoz. Dzisiaj jednak padać nie będzie. Temperatura wzrośnie na pewno do przyjemnych 23 stopni. Tyle pokażą termometry około godziny 15 czy 16 w Opolu. To będzie ta najcieplejsza pora. Jutro ma być chłodniej i ma być też deszczowo na Opolszczyźnie. Niedziela znów powinna być pogodniejsza.

0: Jest prawie ósma, to Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
1: Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, tak mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Obniżki na stacjach paliw. Wpływ mają na to taniejąca ropa na światowych rynkach oraz obniżki hurtowych cen, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny.
1: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny będą spadały do okolic 6 zł za litr. I zaglądamy jeszcze do French Open. Na korcie głównym w Paryżu w samo południe dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału tego turnieju.
0: U nas też za chwilę dojdzie do pojedynku na antenie. A może się zmierzyć w nim każdy z was. Bądźcie czujni, bo lada moment rzucimy hasło z prośbą o telefonowanie tym, którzy chcą spróbować, czy są gotowi na wszystko. Na razie Loco Loco Gordo i René Zonneveld. Opoka Daria, Marcin, siemanko, jesteśmy tutaj. Inni gadają, a my już gramy.

Be My Friend, to jest właśnie to przesłanie z numeru Walk With Me, które do was ślemy, Felix Jan. Drodzy przyjaciele, chcemy zaprosić was do porannej zabawy, do zabawy gotowi na wszystko. Jeśli chcecie zmierzyć się z naszymi piekielnie trudnymi pytaniami, proszę dzwonić 321-321-777. Walczymy już za chwilę i mamy fajne upominki oczywiście. Mamy. Body Talk, ale Farben teraz.

0: Nie mam zamiaru udawać, że nie cieszę się z takiego towarzystwa. Nie mam nic do facetów na antenie poza mną i poza Marcinem, ale wolę jednak dziewczyny. Cześć, Basia. Halo,
1: halo.
0: Halo, Basiu, jesteś tam? Basieńko.
2: Nie.
0: Basia, nie rób nam tego, jesteś tam? Halo, Ola, a ty jesteś?
1: No nie gadaj.
0: Co jest z wami? Dziewczyny, halo. Poczekaj, halo, co tu się wydarzyło? Sprawdźmy to jeszcze raz. Halo, dziewczyny, słyszycie mnie?
1: No i nie słyszą.
2: Ja nie mam pojęcia,
0: halo,
2: co się
0: halo, dziewczyny,
2: stało.
0: Jesteście tam?
2: Mamy piątek, może one stwierdziły, że idą w jakieś melo.
0: Piątek, piąteczek, piątunio. Poczekaj, dziewczyny stwierdziły, że idą, mogło tak być. Dobrze, zróbmy inaczej. Zagrajmy sobie Alessę i Saszę Destiny i spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. Co wy
2: świetny
0: na to, tak?
2: Pomysł.
0: Basiu, Olu, tak. Poczekajcie na nas. Zaraz do was wrócimy. Uwielbiam takie towarzystwo. Wyimaginowane przyjaciółki. Po prostu to jest cudowne.

0: Vin Dophouse, Gives for Money. Tak gramy wam w Meloradio i podkręcamy tempo. Tak, panie i panowie, Basia i Ola, to nie są moje wymyślone przyjaciółki, one naprawdę istnieją, a udowodnimy wam to już za kilka minut. Chyba się udało uporać z problemami.
1: To jest Meloradio. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Vaccine.

0: Lermer, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Niskie ceny są codziennie.

Carte oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: gramy. Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Mówią do trzech razy sztuka, a nam się uda za drugim, a raczej mnie udowodnić, że Basia istnieje naprawdę. Dzień dobry, Basiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jest Basia. Dobry cię słyszeć. Jestem zdrowy. Jest z nami też Ola. Cześć, Oleńko.
2: Cześć.
1: No. Dziewczyny na miejscach w gotowości. Moje ostateczne pytanie jest następujące. Czy jesteście gotowe na wszystko?
2: Tak.
1: Dobrze, szybko tłumaczę zasady. Za chwilkę usłyszycie dwa pytania, do każdego są dwie podpowiedzi. Jak zbierzecie dwa punkty, to mamy dla was...
3: książkę Tomorrowland.
1: Tak jest, a jak jeden punkt, to mamy dla was...
3: melotorbę.
1: Tak, a jak żaden punkt, to mamy dla was...
3: to też uśmiechy coś mamy dla was.
1: Nie, no mamy fajne rzeczy, które też wysyłamy oczywiście, żebyście były przez cały tydzień uśmiechnięte. No dobra, no i zgłaszacie się swoim imieniem. Jedziemy, gramy?
2: Gramy.
1: Dobra.
0: Gotowi na wszystko.
1: Dziewczyny, pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczął się Tomorrowland? A. W 1670 czy B. W 2005?
2: Ola.
4: Basia.
3: Ola pierwsza.
1: Ola była szybsza. Oleńko, który?
5: 2005.
3: Woo! Dobrze!
1: Choć ja myślę, że gdyby to wydarzyło się u Jana Pawła, to byłaby najlepsza impreza świata. Dobrze, punkt na twoim koncie. Pytanie numer dwa jest następujące. Tylko skupcie się, dziewczyny, bo jest piekielnie trudne, bardzo podchwytliwe. Można się na nim wyłożyć. Gotowe?
2: Gotowe.
1: Dobrze, uwaga. Co najlepiej robić w piątek?
2: Ola, Basia.
1: Dobra, Ola bo
3: Ola,
1: pierwsza.
3: Ola, tak. No.
1: To już nie czytam podpowiedzi w takim razie. No, Ola.
5: Najlepiej zadzwonić do Meloradia.
1: O, bardzo dobra odpowiedź. Ale zaraz. Basieńko, tobie też damy szansę odpowiedzieć na to pytanie, co najlepiej robić w piątek. Były dwie podpowiedzi. Sprzątać czy imprezować?
2: No, imprezować, oczywiście.
1: No, oczywiście. No, punkt
3: pewnie.
1: Dla ciebie.
3: No,
1: a to znaczy, że dla Basi torba, dla Oli wspaniała książka o niezwykłych przygodach z Tomorrowland związanych. Dziewczyny, pozdrawiamy. Dzięki za waszą walkę i cierpliwość, nie?
2: Dzięki również. Dzięki. Pozdrawiam.
1: Trzymajcie się.
2: Pozdrawiam.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
1: Z gotowymi na wszystko wracamy do was oczywiście po weekendzie. To Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

0: wspaniali, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo Radio. Tak, gramy wam o poranku, właśnie tuż przed godziną 9:00, zapraszając oczywiście na najświeższe newsy, które już za chwilę. Marcin Sikora już w studiu. Będzie
1: tak,
0: się działo.
1: Tak, i będzie o Robercie Lewandowskim.
0: A
1: więc
0: co?
1: Na pewno
0: a zdradzi
1: będziesz...
0: nam troszkę więcej. Co zrobić?
1: Nie, bo on też nie zdradza.
0: Czyżby zdecydował już, do którego
1: nie.
0: klubu pójdzie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, bądźcie w takim razie z nami w newsach, wtedy więcej szczegółów. A po godzinie 9:00 to my przypomnimy wam, jak możecie sięgnąć po wspaniałe zaproszenia na wspaniałe wydarzenia muzyczne, muzyki techno EDM, którą kochacie pewnie. Mamy nadzieję, że ją kochacie. Bo będziemy zabierać was w tym sezonie na takie właśnie wydarzenia. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Don't Want Your Love.

Reklama. W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. MediaMarkt. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, pełną parą idą przygotowania do uruchomienia drugiej nitki wiaduktu przy Centrum Usług Publicznych. Ma to, przypomnę, nastąpić we wtorek. Nitka prowadząca z Opola Wschodniego w stronę ulicy Ozimskiej zostanie udostępniona. Wczoraj montowana była konstrukcja wsporcza ekranów akustycznych.

0: Rośnie temperatura w Opolu i regionie. 23 stopnie maksymalnie pokażą dzisiaj termometry, ale dopiero około godziny 15 czy 16 w południe będzie 21, tak twierdzą synoptycy. W drugiej połowie dnia zrobi się jednak bardziej wietrznie, więc spadnie też trochę odczuwalna temperatura. A jutro ma być chłodniej, ma być też częściowo deszczowo na Opolszczyźnie. Niedziela będzie znów pogodniejsza i nieco cieplejsza.
1: Jest prawie 9:00, Marcin Sikora i newsy w Meloradiu teraz.
2: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed zapowiadanymi przez nie uderzeniami na Kijów. Przypominają o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Rosyjskie uderzenia nazywają niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalacją. 15 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego na koncert amerykańskiej wokalistki Taylor Swift w Wiedniu. Taki wyrok usłyszał pochodzący z północnej Macedonii 21-letni Austriak. Beran A. przyznał się do winy, był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan biało-czerwonych sam mówi, że nie wie, kiedy skończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu zmiennych.
3: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej.
2: Na pewno może zagrać w dwóch najbliższych meczach.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Nie wiemy, gdzie zagra Robert, ale wiemy, co zagra w Meloradiu. Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding na początek. Inni gadają, a my już wam gramy. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Meloradio.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: wszyscy razem w samochodach, w biurach, w szkołach, gdziekolwiek jesteście. Bawcie się cały czas dobrze, a ja teraz przejdę szybko do tematu dotyczącego truskawek. Otóż truskawki gdzieś od połowy kwietnia już są dostępne na polskim rynku. Nie, dobra, nie mogę, przestańcie już.
1: Wiedzieliśmy.
0: Chciałem powiedzieć, że musicie uważać na to, czy są polskie, czy greckie. Jak chcecie polskie, to warto zapytać sprzedawcę, bo nie zawsze polskie są, ale w zasadzie te greckie też są dobre, też są smaczne. Najważniejsze, że się pojawiają i pięknie kolorują nam rzeczywistość. Dajcie znać, czy lubicie truskawy, czy nie. I z czym najbardziej? Ja ze śmietaną.
2: Ty to jesteś idealistą, myślisz, że sprzedawca prawdę ci powie.
0: How does it feel? Dub Dogs przed wami.

0: Jason Derulo, Acapulco. W Melo Radio rozdajemy emocje i zabieramy was na Tomorrowland. Consciencia to motyw przewodni tegorocznej edycji. Odkrywa 6 najważniejszych emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wśród nich smutek, jakże powszechny. Smutek, który w zeszłym roku towarzyszył chyba wszystkim, którzy oglądali to, co działo się ze sceną główną z main stage w belgijskim Boom, ale potem przyszła ta wielka radość, miłość do muzyki, do siebie nawzajem, bo udało się ten festiwal otworzyć, udało się tam zebrać znowu 400 tysięcy ludzi i uwaga, uwaga, nie wiem, czy słyszałaś, Daria, w zeszłym roku chciało tam pojechać 1 600 000 osób. W tym roku już ponad 3 miliony.
1: O matko!
0: Naprawdę ciężko przekroczyć te magiczne bramy do szczęścia, ale my wiemy, jak możemy wam w tym pomóc.
1: Musicie wbić na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje macie formularz do wypełnienia. Piszecie na luzie z kim i dlaczego byście chcieli pojechać na Tomorrowland i co najważniejsze, musicie wrzucić jakąś najlepszą fotę, najbardziej szaloną albo filmik z jakimś swoim ziomalem, żebyście nam pokazali, jak potraficie się bawić i rozkręcić dobrą imprezę.
0: Pojedziecie i to dosłownie z najlepszą ekipą, bo wsadzamy was do wielkiego imprezowego Tomorrowlandowego busa.
1: Tak,
0: i pojedziemy tam wszyscy razem. Wbijajcie na meloradio.pl i walczcie, walczcie, bo to naprawdę są przeżycia warte tego, żeby tego doświadczyć. Hey Son i Sam Feld, jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Posłuchajcie.

0: Bausa i Magnetyk w Meloradiu. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem, a w zasadzie dla niektórych to może już jest weekend, a niebawem wspaniałe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na fajne koncerty.
1: Na 8. edycję łódzkiego festiwalu Labirynt.
0: Tak, jeśli macie ochotę tam się wybrać razem z nami, wystąpi 84 artystów. Wspaniałych, niezwykłych. To będzie piękne przeżycie. To bardzo prosimy, żebyście pokazali nam swój uciech. Gdybyście takie zaproszenie dostali od nas, to jak byście się cieszyli? Pokażcie, chcemy to usłyszeć. Wysyłajcie to do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

где они? Автопромоция. Мелорадио. Реклама. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: dzieciaki do Media Markt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek Extra Virgin 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
16: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: kochasz. Jeśli kochacie muzykę, festiwale i dobre imprezy, to no właśnie, Labirynt na pewno jest dla was. Pytaliśmy, prosiliśmy, żebyście wysłali nam swoje głosówki z uciechem. Co by się wydarzyło, co byśmy usłyszeli, gdyby się okazało, że dostajecie wejściówkę. Proszę bardzo, pierwsza jest taka. Jak słuchaczka ma na imię? Chyba nie wiemy.
1: Katarzyna!
0: Katarzyna, Kasiu, pozdrawiam cię gorąco, a drugie zaproszenie leci do słuchacza. Proszę.
2: Wow!
0: Aleś nam zaimponował. Dla ciebie, słuchaczu drogi, również zaproszenie. Zapraszamy was wszystkich do nas po najgorętszą muzykę na końcówkę maja. Boy, You Turn Me, Felix Jan teraz.

0: Sprawdzamy gotowość. Uwaga, gotowa?
1: Gotowa.
0: Gotowy?
2: Gotowy.
0: A wy, słuchacze, gotowi na weekend? Nie słyszę, gdzie są wasze ręce?
3: Mamy weekend.

0: Ale pamiętajcie, bo po tym weekendzie są tylko 3 dni pracy.
1: I będzie długi weekend za tydzień. Ta piosenka zabrzmi nieco wcześniej. How much is the fish? To jest hymn weekendu. Posłuchajcie go teraz w Melo Radio.

0: przesłaniem utworu How Much Is The Fish Scootera zostawiamy was w tym pięknym czasie weekendu. To przesłanie to oczywiście jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: No, weekend mamy wolne już, kochani.
0: Bawcie się dobrze. Dzięki za tych kilka minionych dni. Było super.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kartki do MediaMarkt.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.

Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni na ulicy Nowowiejskiego w Opolu. Prace prowadzone są na odcinku około 130 metrów od placu Różyckiego do ulicy Piramowicza. Na czas prac odcinek został wyłączony z użytku. Objazd zgodnie z tymczasową organizacją ruchu przez ulicę Moniuszki, Stoińskiego i Piramowicza. Roboty mają potrwać do połowy lipca.

0: Słońce oczywiście w przewadze dzisiaj nad Opolem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale może lokalnie trochę bardziej się zachmurzyć w najbliższych godzinach. Temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj to 23 stopnie, około godziny 15 czy 16. Po południu też jednak będzie się wzmagał wiatr. Jutro na pewno chmur będzie więcej i przynajmniej częściowo sobota będzie deszczowa. W niedzielę pogoda znów się poprawi.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Uniwersytet Opolski rozpoczął rekrutację na przyszły rok akademicki. Kandydaci mają do wyboru aż 78 kierunków studiów. Od lat największą popularnością cieszy się jeden kierunek, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
2: Jest nim oczywiście kierunek lekarski. Rocznie ponad 2000 osób, które aplikują o przyjęcie na kierunek lekarski. Tu się poruszamy w obszarze około 20 osób na jedno miejsce.
0: Nabory na studia na Uniwersytecie będą prowadzone do września. Wszystkie formalności załatwia się elektronicznie. Tymczasem przyszli policjanci już nie będą musieli jeździć do Szczytna i Legionowa. W budynku sąsiadującym z Komendą Wojewódzką Policji powstanie nowy ośrodek szkolenia policji. Obecnie działa tam lokal gastronomiczny, ale wkrótce ruszy remont. Ośrodek szkolenia policji zostanie uruchomiony w przyszłym roku. A na razie zbliża się Dzień Dziecka. Opole planuje atrakcje zarówno na Placu Wolności, jak i w Parku MDK przy Strzelców Bytomskich przez całe niedzielne popołudnie i jeszcze w poniedziałek. U nas kolejne wieści za godzinę będzie o kobiecie, która przez blisko 2 lata okradała ten sam sklep.
3: Na zegarach dochodzi 10, czas na newsy w Melo Radio, z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów objęte nią będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Inflacja poszła w dół. W maju wyniosła 3,1%. Tak wynika z odczytu flesz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wynosiła 3,2%. Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu oraz uzbrojenia. Pierwsze już są, m.in. na zakupy dla cyberwojska. W sumie umów będzie ponad 50, mówi premier Donald Tusk.
5: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm.
4: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Piątek, piąteczek, piątunie, jak my czekaliśmy na ten dzień. 10 na zegarkach, Candy Nights na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Minelli.

To modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Melo Radio na 14 minut po 10, a do lata coraz bliżej, coraz bliżej. No i okazuje się, że to jest podobno najlepszy moment, żeby rezerwować wakacje za granicą, taniej niż w Polsce, tak twierdzą eksperci, no co chyba dziwi już coraz mniej osób. Grecja, Turcja albo Hiszpania to te kierunki tańsze niż polskie morze. No ale coś za coś, tak? No bo nad Bałtykiem dopłacamy przecież za cały program artystyczny, na przykład w postaci tych wszystkich okrzyków. Jedna babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo. Sony Fodera, 26 minut po 10. To między innymi on będzie na Tomorrowland w Belgii. Wy też możecie to przeżyć. Wejście już teraz na meloradio.pl i zgłoście się do naszej zabawy. Kompletujemy ekipę. Miejsca jeszcze są, zatem nie ma na co czekać. A u nas za chwilę Wait So Long.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: James Hype w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to u nas nie może zabraknąć i nowości. Skład taki, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie świetny numer. Gips i PZ go stworzyli. Ten pierwszy ostatnio wchodzi w nowy rozdział w swojej karierze. No i to jest właśnie jeden z dowodów na to. Co prawda, karnawał już dawno za nami, no ale myślę, że ten numer jeszcze długo się będzie niósł i w niejednej furce zagra podczas tego nadchodzącego lata. Gips, PZ, karnawał to już teraz świeżynka na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 11, a przed 11 też newsy w Meloradiu. Co w nich, Marcin?
1: A w nich będzie m.in. propozycja pracy na wakacje. Co ciekawego można robić i za ile?
0: Oj, gdzie najlepiej można zarobić? No to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, zdecydowanie.
2: A już o 11 zagramy
0: Zokaria. Andy Dust punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy, na przykład podczas takiej pracy przedwakacyjnej.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Pogoda w najbliższy weekend trochę pokaprysi. W prognozach na jutro mamy deszcz i mamy też łagodne ochłodzenie w Opolu i regionie. A dzisiaj jeszcze na termometrach 23 stopnie, maksymalnie około godziny 15 czy 16. Zdecydowana przewaga słońca. Od czasu do czasu zachmurzenie może rosnąć w drugiej połowie dnia. Podobne prognozy dotyczą również niedzieli. A dzisiejsze popołudnie jeszcze ma być wietrzne.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 54-letnia mieszkanka powiatu Nyskiego odpowie za okradanie sklepów galerii handlowej. Proceder miał trwać 2 lata, a kobieta została zatrzymana po tym, jak do policjantów 1. Komisariatu Policji w Opolu wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży artykułów wyposażenia wnętrz wartych ponad 1500 zł. Wiele skradzionych rzeczy policja odnalazła w mieszkaniu wytypowanej kobiety. Grozi jej 5 lat więzienia. Teraz inne policyjne wieści. Obowiązkowa jazda w kasku dla wszystkich do 16 roku życia. Opolska policja przypomina o zmianach w przepisach, które wchodzą w życie 3 czerwca. Dotyczą młodych rowerzystów kierujących hulajnogą elektryczną lub tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego. Te zmiany od najbliższej środy, a dzień później rusza Opolski Festiwal już za niecały tydzień. Koncerty będą też na rynku, zapowiada Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
2: BRK zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej płyty. W piątek pozostajemy w klimacie hołdu dla Kory. W sobotę skłaniamy się ku legendom opolskich festiwali.
0: Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca.
3: Na zegarach dochodzi 11, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Od wczoraj we Włoszech trwa strajk generalny. Przynajmniej do późnego wieczora będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Strajk obejmuje kolej, lotniska i komunikację miejską. Największe związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
5: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
4: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: To już 11 na zegarkach, a w przygotowanej przeze mnie playce na tę godzinę Andy Dust na dobre otwarcie. Za chwilę też m.in. Uniting Nations, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 11 przy piątku. A w Katowicach to się dopiero trafiła agentka, słuchajcie, na policji. 32-letnia babka przyjechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie przegięła z procentami, czy na pewno jest trzeźwa. No a co by sobie nie utrudniać życia, no to właśnie przyjechała swoją furką. I co się okazało? No, że trzeźwa nie była, więc teraz już sobie nie pojeździ. No, chęci były dobre, wyszło jak zawsze.

0: To Melo Radio, to co kto je u nas i to 25 minut po 11. Nieustająco podkręcamy tempo.
1: Elo Melo, jedziemy z tym piątkiem.
0: Jedziemy, jedziemy, a dzisiaj też dzień sąsiada. No z sąsiadami to mamy, słuchajcie, różne relacje. Najbardziej to chyba lubimy im zazdrościć, na przykład tej nowej fury na parkingu albo jakiegoś remontu. A wy czego zazdrościcie swoim sąsiadom? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czego zazdrościcie sąsiadom? Czekam na wasze wiadomości.
2: Promocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj Dzień Sąsiada, pytałem was parę chwil temu, czego zazdrościcie swoim sąsiadom. No i Kasia się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: A ja nie zazdroszczę mojemu sąsiadowi niczego, bo ma i po prostu nie mam czego mu zazdrościć.
0: No nie wszystko się nadawało na antenę. Kamil z kolei napisał, że zazdrości swojemu sąsiadowi wieczorów z żoną, bo wszystko słyszy aż za dobrze. Ale dzisiaj piątek, to też zawsze można nadrobić wieczorem. Na przykład Kygo, Kelly Griffin, to już teraz w Melo.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 12, a na posterunku już Marcin Sikora. Co ciekawego w newsach?
1: A będzie o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, słuchaj. I to nie tylko ze starszymi, z tymi młodszymi też.
0: Ja wolę jednak mieć niż rozmawiać, ale spoko.
2: A już o 12 zagramy
0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift i Loud Luxury punktualnie o 12, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem. Podkręcamy tempo przy piątku.
2: To jest Meloradio. Autopromocja. Wbijaj

0: i głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio, nowy dzień, nowa energia, a wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalorowe. Proszę w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.

0: 80 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie masz.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: O reklamie.
13: To jest Melo Radio. Pogoda.
14: Wietrzne popołudnie przed nami w Opolu i regionie, ale też ciepłe 23 stopnie to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się dzisiaj jeszcze do godziny 15 czy 16. Z powodu wiatru odczuwalna temperatura ma być niższa. No i przewaga słońca również w drugiej połowie dnia na niebie nad Opolem. Zachmurzenie tylko lokalnie może rosnąć. Jutro zdecydowanie więcej chmur nad Opolszczyzną, no i deszcz w prognozach właśnie na jutro. W niedzielę znów pogodniej.
13: Są newsy Melo Radia.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prawie 2 miliardy złotych w budżecie miasta, 231 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje, 309 milionów pozyskanych środków unijnych i ponad 30 milionów na współpracę z organizacjami pozarządowymi. To tylko niektóre z liczb zawartych w przyjętym przez radnych raporcie o stanie miasta. Opolscy radni udzielili zarazem absolutorium prezydentowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To teraz inne liczby, ważne szczególnie dla tegorocznych maturzystów. 78 kierunków studiów mają do wyboru kandydaci na Uniwersytet Opolski. Uczelnia uruchomiła 6 nowych kierunków, mówi Piotr Sikora z Uniwersytetu Opolskiego.
15: Informatyka i systemy inteligentne, informatyka i sztuczna inteligencja, informatyka i cyberbezpieczeństwo, lingwistyka stosowana i optyka okularowa.
14: Najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie od lat jest kierunek lekarski. Nabory na uczelnie będą prowadzone do września. Na koniec jeszcze zapowiedzi drogowców. Połowa lipca to termin wykonania remontu ulicy Nowowiejskiego na Zaodrzu. Na czas prac odcinek został wyłączony.
16: Na zegarkach dochodzi 12, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Marcin Sikora.
17: Cały czas trwa akcja gaśnicza w lesie pod Warszawą. Strażacy działają na 300 hektarach. Chcą zdążyć przed zapowiadanym na popołudnie wiatrem. Z majątku bossa mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach. To we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. A o pieniądzach warto rozmawiać nawet z najmłodszymi dziećmi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po realizacji projektu Uczymy się o finansach. O 57% wzrosła samodzielność w zarządzaniu kieszonkowym. Ale to nie wszystko, mówi Agnieszka Salach z firmy Kruk, która współorganizowała ten projekt.
18: Coraz więcej dzieci decyduje się na samodzielne podejmowanie decyzji, co zrobić ze swoim kieszonkowym. Wzrosła na pewno świadomość oddawania pożyczonych pieniędzy.
17: Wiele dzieci przyznało też, że musiało upominać się o zwrot.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
16: No to co, dla wielu jeszcze tak tylko 3-4 godzinki, fajrant i można zaczynać weekend. Jest piątek, a to The Fate of Ophelia na początek 12. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 12. Gips za nami. Oddawaliście już butelki w tym tygodniu do tych butelkomatów? No, pan Wiesiek z Mazowsza, który został nowym rekordzistą w Polsce, trochę ich, słuchajcie, naoddawał, bo on nawrzucał do maszyny w Kobieli, uwaga, 7851 butelek i puszek. Dobrze słyszeliście? Za to dostał ponad 3900 zł. No aż strach pomyśleć, ile razy mu się ten automat zaciął i ile razy musieli go opróżniać.

0: Ale Farben w Meloradio i Body Tak nie zwalniamy przy piątku i nakręcamy się na weekend, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zapewnić sobie też niesamowite lato. Kesza nam też zagra, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

Kto choć raz słyszał go na żywo, chce więcej i więcej. David Guetta w Melo na 17 minut do 13, a okazja do posłuchania go na żywo jest na wyciągnięcie ręki, no bo z Melo możecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Co zrobić, żeby to przeżyć? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. My kompletujemy ekipę, miejsca jeszcze są, no jestem przekonany, że z wami będzie najlepiej na świecie. No a tam sporo będzie Ingrosso, Hypaton, Dimitri Vegas, oj, będzie gorąco. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Calvin Harris i Satisfy w Melo jeszcze przed 13. Tak, podkręcamy tempo. Wielu z was pewnie w robocie, no to myślę, że to jest taka pora w sumie, ta 13 dochodząca na jakąś właśnie drugą kawę dzisiaj, może u niektórych trzecią, żeby też to tempo podkręcić, no i nie zasnąć przed końcem zmiany.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy, You Turn Me. Ale my oczywiście muzycznie też zadbamy o to, żebyście nie zasnęli i mocno podkręcimy tempo. Felix i Annie Cascada punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, my gramy. Za chwilę też newsy w Melo Radio.

0: grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
13: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
14: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
15: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
14: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
15: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
14: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
13: Ogłoszenie płatne.

0: 13 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Ula Harciarek.
1: W weekend spadną ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a diesla 6,34. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i to już od przyszłego tygodnia. To dobra zmiana, ocenia Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
2: Dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
1: Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Na koniec prozdrowotnym działaniu kombuczy. Polscy naukowcy twierdzą, że fermentowana herbata może mieć działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój raka.
0: To już 13 na zegarkach. Boy, you turn me, na dobry początek tej godziny. Felix Jennika, Skada, za chwilę też Years and Years, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

przy takich numerach to nic, tylko otworzyć okno w furce albo gdzieś tam w biurze, albo w innym miejscu pracy. Tak gramy w Meloradiu na kwadrans po 13. Halo za nami, a ja czytam właśnie w internetach o napoju, który może odmienić wasze życie. No i to nie ten, o którym większość pomyślała i by sobie zamarzyła, bo chodzi o, uwaga, sok z czarnego bzu. 340 ml dziennie przez tydzień ma poprawić wyniki cukru, no a co więcej, nawet, uwaga, spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. No to ja może od razu poproszę całą cysternę tego soku.

0: To Magnetic w Melo Radio, 28 minut po 13. A już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć pół tysiaka. No myślę, że przed weekendem na pewno każdemu się w portfelu przydadzą, a już dzisiaj będzie można je zgarnąć. Zagra nam również ATB, to już za moment, bądźcie blisko radia.
1: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ING.

0: dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 20, jeszcze kwadrans do 14, a my tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Now za nami. Co bym zrobił, gdybym miał pół tysiaka dodatkowe? No, życie na nowo myślę, żebym sobie ułożył. A wy, co byście zrobili z taką kasą? Już teraz napiszcie na meloradio.pl. Może chcecie wybrać się na jakieś zakupy ubraniowe, może na jakąś dobrą szamkę, może na dużo dobrych napojów, a może na jakiś fajny city break. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam się zgłaszajcie, bo już dziś szybka kasa do kogoś popłynie. A to już świeżynka w naszej playce. Chcę więcej. Fuka i Liwka i Enklawa. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 14. Ta 14 coraz bliżej, więc w studiu też już Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: No to taka checklista. Czy po 14 będzie muza?
1: Będzie muza.
0: Masz prezenty?
1: Mam. O, mam.
0: No,
1: mam.
0: No, Mikołaj,
1: to nie jakie.
0: No Mikołaj, jakby bez prezentów przyszedł, to ja bym był w swoim mocno rozczarowany.
1: No i będzie też Iga, która wywołuje akurat zamieszki.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Tam wszystko łamią.
0: Czyli jak to zwykle w przypadku Igi.
1: Dokładnie.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Mikołaj razem z wami od 14, ja się odmeldowuję, wracam jutro po 15. Wszystkiego dobrego, hej!
2: Reklama.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
19: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
22: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
23: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
22: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
23: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio.
1: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
24: IMGW ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i to w niemal całym kraju. Wyjątkiem są regiony północne. Służby apelują, by nie wyrzucać niedopałków. 5 samolotów Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonały już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
25: Latanie na niskich wysokościach, na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy.
24: By zostać pilotem Dromadera, trzeba spełnić wysokie wymagania. Upały we Francji, jak oceniają eksperci, są historyczne, bo wczoraj na zachodzie kraju odnotowano blisko 40 stopni.
26: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Siemanko, 14 na zegarach, jest piątek, rozpoczynamy zatem Freak Fight. Iga jest cały czas w Gliwicach i chyba nie mamy jej na linii. Nie dziwi mnie to, ponieważ mogliście zobaczyć różne doniesienia, że w Gliwicach, no nie powiem, że doszło do zamieszek, natomiast było kilka incydentów i ja chyba wiem, kto je sprowokował. No ta, co się teraz nie odzywa, bardzo taktycznie zresztą. Spróbujemy Igę wywołać, spróbujemy się połączyć z Gliwicami i dowiedzieć się, dlaczego Iga to zrobiła. A tak na poważnie, to nasza ekipa jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało. Bawimy się dalej, bo Melo nigdy się nie kończy. Eli Oaks, Breaking Dishes na dobry początek. Iga Mikołaj, siemanko.

0: tobą to Faust i Gips na antenie Meloradia. Tak właśnie podkręcamy tempo na 12 minut po 14. A teraz przenosimy się do miasta, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w ten weekend. No przed weekendem jeszcze. Iga, co tam w Gliwicach?
1: Co tam w Gliwicach? Słuchajcie, cegła na cegle, że tak powiem. Wczoraj był pierwszy dzień Juvenali w Gliwicach. Było tak grubo, ludzie próbowali się dostać, nie było na nich miejsca, więc no, panowie policjanci musieli tutaj zadziałać, prawda?
0: No i dlaczego to zrobiłaś, powiedz?
1: Ale co, ja tylko rozkręcałam dobra melo.
0: No, chyba aż za bardzo właśnie.

0: Jack Jones i Ray we Freak Fight w Melo Radio. You Don't Know Me. Tak, właśnie podkręcamy tempo. Iga, muszę powiedzieć, że ja szanuję to, że ty jesteś w tych Gliwicach i pracujesz pomimo swojej anginy.
1: Bardzo ci dziękuję, że to doceniasz. Naprawdę, no słuchajcie, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówiła moja babcia.
0: I może dlatego właśnie Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Wow. Ale jesteśmy na drugim miejscu, spadliśmy z pierwszego.
1: Jak to?
0: No bo my pracujemy średnio 38,7 godziny na tydzień, a Grecy 39,6, czyli nas wyprzedzili.
1: No nie, no to jest skandal. Proszę teraz, Mikołaj, idź i pracuj.
0: Dobra, musimy się faktycznie wziąć do roboty, bo to nie może tak być, że ktoś pracuje więcej od nas. Bo my, co prawda, pracujemy dużo, ale przynajmniej niewiele z tego mamy.

0: My Loving. To Sony Fodera i Crystal, a Sony Fodera no będzie z nami imprezował. I to już niedługo. 49 dni zostało, jeśli dobrze liczę. Do Tomorrowlandu oczywiście. Sony Fodera tam zagra i my też tam będziemy i zabieramy oczywiście was, drodzy słuchacze.
1: Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i pokażecie nam, że to was powinniśmy zabrać i w ogóle jest dojazd gratis, więc możecie poznać nowych ziomków i z nimi uderzyć w melo, tylko nie tak mocno jak w Gliwicach.
0: No, mam nadzieję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż... 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
17: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Absolutna klasyka elektroniki do The Sandstorm. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. To są dźwięki nam dobrze znane. No to teraz pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iga, a ty znasz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: A lubisz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: No to dobrze. Ja też lubię Yearbooksa.
2: Super.
0: Nawet miałem okazję z nim trochę porozmawiać.
2: No właśnie, to twój ziomal.
0: Tak, on opowiadał, że wiele lat działał zakulisowo jako po prostu taki pomocnik największych wręcz producentów i DJ-ów na świecie i teraz zaczyna wychodzić za tych kulis prosto na scenę. Wydał już oczywiście numer Graceland, który królował i brylował w 30-tce Meloradia, a teraz ma coś nowego.
2: Czyli jest takim, był takim napastnikiem, a teraz strzela gole? Nie, chciałam dobrze,
0: napastnik,
2: ale coś...
0: zawsze strzela gole.
2: To teraz Yearbooks jest napastnikiem i strzela takie nowe gole.
0: I teraz będzie taki strzał. Babylon po raz kolejny odnosi się do jakiejś lokalizacji. No to niech nas zabierze w takim razie na wycieczkę. Nowy Yearbooks w Meloradiu, we Frequajcie już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: New Religion, to Bibi Rexha i Faithless. Kończą nam 14.
1: A już o 15 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O reklamie. To jest Melo Radio.
14: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla POZ w historii. Pieniądze pójdą m.in. na remonty i sprzęt medyczny. Teraz apel lekarzy. Opalajcie się bezpiecznie na początku sezonu letniego. Bardzo łatwo o poparzenia słoneczne, ostrzega dr Aldona Stachura.
16: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy.
15: Dlatego na początku sezonu lepiej opalać się krótko i z użyciem kremów z wysokim filtrem. No i na koniec sukces Igi Świątek. Wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego French Open.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu.
18: Hej, siemanko.
14: Dobrze, że ci humor dopisuje w tych gliwicach.
18: Dzięki bardzo.

0: Sofia Lis-Bextor w Maloradiu Murder on the Dance Floor. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A już w ten weekend będziemy patrzeć w niebo. Bo facet będzie chodził po niebie.
2: Facet będzie chodził po niebie? Gdzie można znaleźć faceta chodzącego po niebie?
1: W Warszawie. Jan Rose, estoński slickliner, jako pierwszy w historii przejdzie sobie pomiędzy Pałacem Kultury a Warso Tower. Na wysokości 180 metrów będzie drałował i w niedzielę to się wszystko odbędzie rano. Co? No nic, okay, no ma szelki, to... że go utrzymają.
2: To idziemy w niedzielę oglądać pana, dobra?
1: Tak, a potem pójdziemy w melo, co ty na to?
2: Ja wiem, jak robić dobre melo.
1: To może jednak ja nie chcę z tobą iść.

0: Bones w Melo Radio. On and on, to ten numer, to jest ogień. A w Gliwicach dymy.
1: Być czy nie być? Oto jest pytanie. Czy Igry część druga się odbędzie? Otóż mamy najnowsze informacje. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko będzie więcej panów policjantów.
0: A, błękit policyjnych lamp, chłopaki z Puławskiej, czyli będzie dyskoteka. Wszystko się zgadza.
1: Będzie dyskoteka. Juwenalia w Gliwicach dalej trwają. Dzisiaj jest taki spokojniejszy line-up, wiesz, nie ma raperów.
0: Czy moglibyśmy w takim razie poprosić, żebyście się ładnie bawili i bezpiecznie przede wszystkim?
1: I grzecznie. Wiesz, że wczoraj mi ktoś zaproponował, że może mi zrobić dziecko?
0: O! I co powiedziałaś?
1: Że nie.
0: To fajnie.

0: Dirty Sexy Money, David Guetta i Afrojack między innymi. A Afrojack, nie wiem czy Iga wiesz, ale wystąpi 2 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival!
1: Naprawdę nie mogę się tego już doczekać. Ja w ogóle kupiłam sobie taki kalendarz naścienny i odliczam dni.
0: O, bardzo ładnie. Ty jeszcze może taki adwentowy sobie sprawisz.
1: Że czekoladka?
0: No, dlaczego? Osłodzisz sobie to oczekiwanie na Sunrise Festival, no bo czekamy chyba wszyscy, a w międzyczasie w tym oczekiwaniu możecie przecież zgarniać bilety na antenie Meloradia, na przykład dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air. Koniecznie włączcie.
1: Ja włączę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: Kizo i Disney w Melo. I Kizo chyba znalazł sposób na to, jak się właśnie odstresować, sądząc po tym numerze.
1: No właśnie, drodzy panowie, jeżeli macie dziewczyny własne, to polecam wam jednak kupować im prezenty, zabierać do knajp, wydawać na nie pieniądze, bo dzięki temu one będą żyły dłużej tak naprawdę.
0: Aha, a my co będziemy z tego mieć?
1: Szczęśliwą kobietę.
0: Aha, czyli będziemy mieli święty spokój. Czyli no wychodzi na to, że najbardziej stresogennym czynnikiem w życiu mężczyzny jest kobieta.
1: Wypraszam sobie.
0: Ciekawe, czy Nicki Minaj bardzo zestresowała Justina Biebera, jak nagrywali.

0: Trochę taki Melopunk 2077. Bad Angel to Anima i Lisa zamykają 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
6: Morliny są.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Ceramika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. To jest Melo Radio.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To odwieczna rywalizacja kota i myszy. Animowani bohaterowie Tom i Jerry zostali narysowani pierwszy raz ponad 86 lat temu. Teraz w kinie najnowsza pełnometrażowa opowieść o ich przygodach. Tom i Jerry, przygoda w muzeum, będzie magiczny kompas, podróż w czasie, starożytne miasto i walka o losy świata, czyli zabawa w kotka i myszkę na legendarną skalę. Dla dzieci i dla tych, którzy chcą do dzieciństwa wrócić, w kinach Helios w Opolu. W ten weekend można też będzie przeżyć sportowe emocje w kinie. Najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie można zobaczyć w warunkach przypominających stadionowe. Finał Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Paris Saint-Germain i Arsenalem odbędzie się już jutro. Polskie Heliosy pokażą ten mecz w ramach transmisji na wielki ekran. Na koniec jeszcze coś dla fanów stand-upu. Również na jutro Filip Brymora i jego nowy program Persona Non Grata. Jutro w Miejscu X.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, bo liczba kandydatów będzie wyższa o 35%. To efekt kumulacji roczników. Na przykład Krakowski Uniwersytet Jagielloński nie zwiększa liczby miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
4: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
3: Z powodu kumulacji roczników może być też trudniej o miejsce w akademikach. A teraz dobre newsy dla kierowców. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. No i jeszcze USA. Na banknocie o nominale $250 miałby znaleźć się wizerunek Donalda Trumpa. Chce tego amerykańska administracja.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: 16 na zegarach. Iga, w tej godzinie Freak Fightu jedziemy do piekła.
5: Jak to? Ja chcę z tobą do nieba.
2: Nie, do piekła jedziemy. Autobusem.
5: Niech będzie, okej. Okay.

0: Uwielbiam polskie morze.
1: No to w takim razie wsiadamy w autobus 666 i jedziemy na Hel.
0: Wow, jaka gra słowna.
1: No, kiedyś była taka linia, zrobiła się całkiem popularna, bo stała się memem, potem wypłynęła nawet za granicę i protesty się wydarzyły, że tak nie można i zmienili na 669, ale ta właśnie linia 666 powraca, chociaż u innego przewoźnika.
0: Ale 669 też fajnie.
1: No, co kto lubi, nie?

0: Julia Walt we frekwencie Black Beatles. Iga, może usiądź sobie, co?
1: Siadam.
0: Usiądź na ławeczce.
1: Ale muszę się do czegoś przyznać, drodzy Polacy.
0: Dobra, ja wiem. I chyba już wiem do czego. Naprawdę, już wiem do czego. Nie oglądałaś, prawda?
1: Nie.
0: Jak to jest możliwe? Jak można żyć w tym kraju i nie obejrzeć... Już pomijam kultowe filmy, ale no Rancho, naprawdę? Przecież to już leciało za twojego świadomego życia.
1: Jest to twoja wina, że mnie jeszcze nie zaprosiłeś na randkę na Rancho.
0: Okej, okay, oczywiście. Wszystko moja wina. A mówimy o Ranchu nieprzypadkowo, bo rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami tego serialu.
1: Wow, będę miała szansę obejrzeć.
0: Tak, no będziesz musiała też nadrobić wszystko to, co się działo wcześniej, bo oczywiście nie wszystkie postaci siłą rzeczy się pojawią i pewnie fabuła też pójdzie w nieco inną stronę, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Czekamy na nowe odcinki. Może dajcie znać na WhatsAppie, jakie odcinki Iga koniecznie musi zobaczyć, bo są pewne ikoniczne odcinki Rancha i trzeba je nadrobić.
1: Jestem za.
0: meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: Wiesz, to siada. To jest Win, Gibbs, Dope House i For Money w Malu Radio. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo w popołudniu.
1: Mikołaj, mam dobre wiadomości. Właśnie przeczytałam, że kobiety wolą mężczyzn z brzuszkiem niż z sześciopakiem.
0: Wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: Ci do Media Markt.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.

0: Radio to nic innego jak Troubles M Brother, tak właśnie podkręcamy tempo. Piękny to jest utwór, aż takie wspomnienia różne się przypomniały. Niestety nie mogę się z nimi podzielić, przynajmniej nie przed 23. No to Iga, to może ty w takim razie masz jakieś wspomnienie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: Mikołaj, ty to wiesz, jakie trzeba zadać kobiecie pytanie, żeby była szczęśliwa.
0: Oh.
1: Tomorrowland w zeszłym roku był niesamowity i chyba moim takim najfajniejszym wspomnieniem jest to, że kiedy przechadzałam się po Tomorrowlandzie i oglądałam te wszystkie piękne sceny, tych wszystkich pięknych ludzi, to non-stop spotykałam Polaków, którzy mega się cieszyli, że widzą też mnie, Polkę. To było naprawdę niesamowite i generalnie energia tych ludzi to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy powinien przeżyć to chociaż raz w życiu ze względu na niepowtarzalną atmosferę.
0: No i powiem więcej, każdy z was może to przeżyć na własnej skórze. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje pokazać, z kim chcielibyście się wybrać na Tomorrowland i dlaczego akurat z tą osobą, a my zabierzemy was do Boom w Belgii. meloradio.pl

0: Takich braci się nie traci. Dwóch przyjaciół, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Z Łukowa Lumiko złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Tyfal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Po reklamie.

0: w Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W klubie Mango podczas sobotniej nocy czeka Was wyjątkowe połączenie wokal oraz DJ set w wykonaniu Lio, utalentowanej młodej wokalistki, która urozmaici swój performance najlepszymi klubowymi dźwiękami. Wraz z Lio zagra rezydent klubu RKG, który zapewni najświeższe house'owe brzmienia. Są już także zapowiedzi czerwcowych imprez w Mango, wśród nich legenda polskiej sceny klubowej DJ Matys. Już 19 czerwca w Mango jego twórczość rozbrzmiewała na wielu międzynarodowych scenach, ale najlepiej czuje się w Polsce. Jego energia sprawia też, że pozostaje jednym z najbardziej cenionych DJ-ów w kraju. W przyszłym tygodniu, przypomnę, w Opolu będzie trwał festiwal i nawet jeśli nie jest to Wasza estetyka, to przypomnę chociaż, że w czwartek o 18 na rynku, na okołofestiwalowej scenie wystąpi BRK, Berry Black, pochodzący z Opola, producent muzyczny, kompozytor, wokalista i DJ.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Węgrzy dostaną unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. Robert Bąkiewicz skazany na prace społeczne. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Wyrok jest nieprawomocny. A na koniec o tym, jak dorobić sobie w wakacje. Na przykład studenci mogą zatrudnić się w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko przy kasie, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: A można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: 17 na zegarach, ostatnia godzina Freak Fightu i to jest godzina, która dla kogoś będzie bardzo szczęśliwa, bo komuś na pewno zrobimy weekend. Iga Mikołaj, siemanko!

0: Thunder, to jest Gabry Ponte, Lumix i Prezioso. Na antenie Meloradia tak właśnie podkręcamy tempo i przenosimy się jeszcze raz do Gliwic. Wczoraj były tam dymy. A Iga, jak dzisiaj zamierzasz zrujnować imprezę?
1: Wow, serio? Ty jesteś naprawdę niesamowity. No, miło, że pytasz. To było naprawdę kreatywne pytanie. Ja zmierzam już pod scenę, bo jest coraz więcej ludzi. Oczywiście wyprzedzając twoje kolejne pytania. Tak, mam hełm, mam tarczę, mam miecz świetlny, jestem gotowa, żeby po prostu rozkręcać tutaj dobre melo, atmosferę, podkręcać tempo. Będą gadżety, widzimy się na scenie, obserwujcie nasze social media. Chyba dzisiaj czekam najbardziej na koncert Natalii Schroeder. Jest to romantyczne z mojej strony, ale tak, buzi, dzięki.
0: Obserwujcie wszystko na Instagramie, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.

0: Breaking Me. Topic 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: I to jest właśnie ten moment, żeby zrobić komuś weekend i wręczyć 500 zł, a dzwonimy w tym momencie do Eryki. Ma oczywiście 5 połączeń na to, żeby odebrać od nas telefon, a jeżeli się uda. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Eryka Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Słuchaj, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł na weekend od Melo?
2: O Boże, nawet nie wiecie, jak mnie ratujecie. Mianowicie wczoraj dostałam aż 3 mandaty, bo jestem tak super narzeczoną, że przyjęłam na siebie aż 3 mandaty za mojego narzeczonego. Także z chęcią zabiorę siebie na jakąś super kolację w ramach podziękowań i dodatkowo no, z uwagi na to, że jestem super narzeczoną, to zabiorę go na koncert weekend, bo niedługo grają, także... Zabiorę go jeszcze na koncert, także taka jest.
0: No to prawdziwy mistrz kierownicy, ale przynajmniej kobietę potrafi wybrać dobrze. Eryka, ten dźwięk oznacza, że już w tym momencie możesz, może nie jechać, może lepiej pójść do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na Meloradio.
2: Zarąbiście, bardzo wam dziękuję, ratujecie mnie i dzięki wam mam zdecydowanie lepszy dzień. Także warto brać udział w konkursach.

0: Halo, to Eben na antenie Melo Radia. Minuta do wpół do szóstej i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: W akcji K

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj dom.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: Do tego ciężko się nie ruszać. Barthez on the move w Meloradiu.
1: Ruszam rączkami.
0: Olek w studiu.
1: Jestem.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale mam dla ciebie propozycję do 30.
1: No właśnie, no bo 30 Meloradia już zaraz, ale ty już wyskoczyłeś, tak muszę ci przyznać.
0: Troszkę przed szereg, tak. to prawda, ale taki numer no musi się pojawić jeszcze przed, żeby mógł się też pojawić w trakcie, bo to Gibbs, PZ i For Money, czyli nie byle jaki skład.
1: No właśnie, to taka rozgrzewka trochę jak na siłowni, nie? Trzeba się rozgrzeć, żeby potem dopiero móc na porządnie ćwiczyć.
0: Dokładnie, ale czekaj. Taka rozgrzewka.
1: Adrian.
0: To dopiero będzie.
1: Adrian przyszedł też do studia.
0: Cześć!
1: I dał mi proteinowego batonika. Wow. Czy to się oznacza?
3: No stary, wiesz, na siłowni, no pójdę.
1: A to prawda. No to gramy karnawał.
0: Gramy karnawał.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dzięki, Adi.

0: Ale się wesoła ekipa zebrała. Uwaga, będzie drop.
1: Wszyscy razem.
0: I to jest piątek, piąteczek, piątuniu. Bed. WW i Kaśmir, za chwilę ja odpalam 30 Meloradia.
2: Indeed.
0: Tak, jest Adrian też w studiu.
3: Nie ma mnie tu, nie możesz o tym mówić, ma wolne dzisiaj.
0: To dlaczego jesteś w pracy?
2: To nie mówcie nikomu po prostu.
0: Dobra, okay.
3: Dobra, tak się umawiamy.
0: A rozpoczniemy razem 30 Meloradia?
3: Dobra, jak nie powiecie nikomu, to możemy.
0: No to nie mówimy, to ciebie tutaj nie ma. Okay. Ale będzie 30 Meloradia.
3: Super.
0: Już za moment.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji. Wiadomo też, że w chwili wypadku nie używał telefonu. Kupujący w Chinach będą płacić cło za swoje zakupy. To 3 euro. Grażyna Wiatr.
4: I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro.
3: Nowe unijne przepisy wejdą w życie 1 lipca. No a teraz zrobi się gorąco. We Francji odnotowano rekordowo wysokie jak na maj temperatury. Wczoraj to blisko 37 stopni, a w Polsce weekend ciepły, choć nie tak upalny.
2: No i to są dobre informacje, tak. To szanuję.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Trzydziestka Meloradia.
2: Trzydziestka Meloradia.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
2: Odliczamy wasze ulubione numery.
5: Łotnikiec coś zrobił na
2: to, nie? Daj, jak będzie potrzeba zrobić następną oprawę, to ja się zgłaszam, nie
5: to
2: ma problemu.
5: Bardzo ładnie.
2: Ale nie wiem, czy ludzie to wytrzymają, to może być większy problem. Słuchajcie, nie ma Igi, DJ Kujawa to się chyba w ogóle zatrzasnął w toalecie. No, go też tutaj nie ma.
5: On nie toleruje laktozy generalnie.
2: Jest. Ale jest Adrian i jest jeszcze Ula.
3: Tak,
2: więc
3: ja tak mam, nieśmiało przyszło.
2: Mam do was pakiet pytań.
3: Tak. No.
2: Po pierwsze, jak tam?
5: Ciema.
3: Super, bo weekend się zaczyna.
2: Po drugie, co będziecie robić w weekend?
3: Aha, o, to już trudniejsze pytanie. Ja nie wiem.
5: Aha. Ja będę grał w Wiedźmina.
2: To nikt się tego nie spodziewał.
3: Coś obejrzę. A po trzecie,
2: mam pytanie, kawa z mlekiem czy bez?
3: O Jezu, no oczywiście, że bez. I w ogóle nie kawa, tylko herbata jakaś dobra.
5: Ktoś tu lubi chyba Wielką Brytanię.
2: Ktoś tu musi wstawać na serwis o 13, a nie o 5 rano.
5: Ja kawa bez mleka totalnie.
2: Okej, no to fajnie, bo i takiej nie mam, więc wam nie zrobię, ale mam 30 Meloradia. Adrian, powiedz co na 30, skoro już tutaj jesteś.
5: Prospa, free your mind.
2: To 30. A w tym notowaniu 30 Meloradia mamy też 3 nowości. I fajnie, prawda?
5: Bardzo.
2: Ja się cieszę.
3: Ja też.
2: No i to jest nowość, która jest w ogóle moim faworytem i ja mam nadzieję, że ten numer będzie hitem lata. Calvin Harris i Jazzy, Satisfy. Czujecie to?
5: No ja to lubię totalnie.
2: Ten taki vibe i
5: wakacje.
2: Aż by się pojechało na plażę z tym numerem w głośnikach, nie?
5: Nie kuś, bratku, nie kuś.
2: No to teraz cię skuszę, żebyś powiedział miejsce 28. Oscar Metcalf.
5: A, Sweet Nothings, no przecież, to ja tę nutę uwielbiam, oczywiście.
2: A my uwielbiamy piątki, co nie?
3: Tak.
2: A krzykniemy razem piątek?
5: 3, 2, 1.
2: Piątek!
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
2: I miejsce 27. Jedna z trzech dzisiejszych nowości. Druga już, I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa. Tupychu, siemano.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. To jest 30 Melon, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a za nami miejsce 25. Te hity grzeją was naprawdę najmocniej w ostatnich dniach. No i teraz nie gadamy, tylko gramy od razu. Miejsce 24. No i to jest trzecia z trzech nowości, które w tym notowaniu się pojawią. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated wbija do listy.

0: James Hype w Melo, To Be Mine. Na 22 w tym tygodniu. A James Hype wystąpi na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was masę wlotek na to niesamowite wydarzenie, które już w tym roku w Kołobrzegu się odbędzie. No i dziś po 21 startuje specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival, czyli Sunrise on Air. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kołobrzegu, posłuchać muzy prosto stamtąd, no i przy okazji zgarnąć wlotki na Sunrise Festival, to bądźcie blisko i słuchajcie Melo Radio. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień wypakowany premierami, a oni współpracę ze sobą to już mają przepracowaną. To przy numerze I'm Good Blue, nowej wersji tego wielkiego kultowego sztosa. No i czy uda się po raz kolejny? Zobaczymy, posłuchajmy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak brzmi Sad Girls, tak nazywa się ten numer. To jest Melo Radio.

0: Wiem, że lubicie ten kawałek. To My Lovin', Son Federa i Crystal. Miejsce 20 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów. A ja sobie spojrzałem na social media Crystal. No i ta pani, która śpiewa w tym numerze, ostatnio sobie zrobiła taki spacer z pieskiem. A bardzo piękny swoją drogą. Taka chyba miniaturka. Biały piesek. Pięknie. Ja sam sobie pomyślałem, że chciałbym mieć pieska kiedyś. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda piesek Krystal, to wbijajcie na jej Instagrama. A jeżeli chcecie usłyszeć, co na miejscu 19, to zostańcie z Meloradiem. Fisher i Tones and I zaraz zagrają z numerem Favor.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Morwiny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

0: Halo Kikalit, to Dive Into Me w Melo Radio. To jest 30 Melo i miejsce 18. Dobrze, bo ja ten numer. 18 za nami, a teraz czas na zupełną nowość. No i jest jeszcze w studiu Adrian Nowak, siemano.
1: Jestem, siemka, fajnie was słyszeć i widzieć.
0: A ty kiedyś w ogóle pójdziesz do domu? Czy to nie
1: no już zaraz idziemy, no.
0: A, no i cudownie. Słuchaj, ja ciebie zaprosiłem, no bo my sobie dzisiaj, jak byliśmy na siłowni, ciężko trenowaliśmy.
1: Super było.
0: Rozmawialiśmy o takim jednym numerze.
1: Tak, bardzo świeżym, bardzo nowym, bardzo sympatycznym.
0: Tak, i bardzo mi się podoba i bardzo tobie się podoba, więc stwierdziłem, że fajnie będzie, jak zapowiemy go razem.
1: Zdecydowanie. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest dziewczyna, która bardzo jest mocno popularna za sprawą swojej muzyki, ale też wielu współprac, między innymi z PZ-em, ale i panem Taco Hemingwayem.
0: Dokładnie tak, a w ogóle ten numer jest numerem z projektu Enklawa. W zeszłym roku ten projekt polegał trochę na tym, żeby dawać nowe życie takim zakurzonym hitom, a teraz to jest w ogóle tworzenie czegoś od zera. No i posłuchajmy, jak to coś stworzone od zera brzmi, a brzmi świetnie. No to co, dawaj, co teraz zagramy w 30 Melo?
1: Zagramy Chcę Więcej od Fukaja, Liwki, no i powiem tylko tyle, że Fukaj obiecywał, że będzie coś gitarowego.
0: No, no i mamy. No i to jest dobry chłopak, obiecuje i robi.
2: Najlepszy nowych hitów w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jazzy z Priest, to Can't Deny It w Melo Radio, to jest 30 Melo. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a ten numer już chyba coraz mniej wam się podoba, z 13 na 17, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze trochę w tej 30 Meloradia pobył, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i wspomóżcie go waszymi głosami, tak jak wspomagacie 16 pozostałych utworów, które przed nami, a na miejscu 16 troszkę zmienimy klimacik, bo to jest niby taki spokojny numer, ale uderzenie też ma. Hanima i Joji, Beautiful, to 16.

to jest dopiero niesamowite. Ten młodzieniaszek ma ledwo ponad 20 lat, a już taki hit na koncie. Thomas Gray i Rumors, a ten gość wystąpi na Tomorrowlandzie, a my chcemy was tam zabrać, żebyście przeżyli Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie tam pojechać, mieć zapewniony między innymi przejazd i wiele innych fajnych rzeczy, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa. No i kto wie, być może wam się właśnie uda. A za chwilę wracamy do 30 Meloradia i miejsca 13.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i 19 już wybiła, piątek, piąteczek, piątunion. To w sumie nieważne, która godzina. Ważne, że rozpoczął się weekend. No i my go otwieramy z przytupem 30 Meloradia, listą waszych ulubionych numerów. No to co, nie ma co gadać, trzeba grać. Miejsce 13.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Meduza, Yonry Camomile, to Don't Wanna Go Home. Tupychu, siemano.

ale to jest dobry czas dla tej dziewczyny Bibi Rexa. Godzinę temu grałem jej nowość z Davidem Guettą, a tutaj jeszcze na miejscu 11 jej numer się trzyma. To New Religion z Faithless, razem nagrany. 7 minut po 19 to jest 30 Meloradia, a już o 21 wystartuje program na antenie Meloradia.

Koncela, Filenium, Eli Goulding, to miejsce 10 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradion, to co, lecimy dalej z waszymi ulubionymi numerami, a na miejscu 9 gość, który już was zahipnotyzował raz numerem Hearts. No i tym razem znów mu się udało, bo miejsce 9 to Iben i Hollow.

Pik, numer naprawdę mocno wakacyjny, co oznacza, że wakacje się zbliżają, skoro jest tak wysoko w 30 Meloradia. Miejsce siódme, miejmy nadzieję, że szczęśliwe i że w końcu ten numer na miejsce pierwsze się wdrapie. No a ten kawałek może już w przyszłym tygodniu znaleźć się wśród 30 najpopularniejszych w Polsce, no bo to zupełna nowość. No i wlatuje ten numer do propozycji do 30 Meloradia. Avenue to jest duet DJ-ski, naprawdę młoda, świeża krew, która ma dla nas numer Meet Me in the Dark. Yeah.

Avenue. To Meet Me in the Dark, nowość na antenie Melo Radia, no i propozycja do 30 Melo, a my za chwilę gramy dalej, miejsce 6. Kygo, Khalid i Griffin, oni się tutaj zameldowali. Będzie Save My Love.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: razu w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

Ale dobrze siada ten dropik. Ale też musiało zaboleć, bo to w zeszłym tygodniu był numer jeden. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w ogóle poza pudło. Na miejsce czwarte wypadł ten numer, ale to nie oznacza, że na szczyt nie może wrócić. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione kawałki, a ten pan z numerem Graceland wyleciał już kilka ładnych tygodni temu, ale to oznacza, że może wlecieć z kolejnym numerem do 30 Meloradia, no bo kto wie, może ten numer spodobał wam się bardziej niż Graceland. W Graceland zrobiły robotę harmoniki, czy tu będą? Przekonajcie się sami. Yearbooks i Babylon. Yeah.

wicemistrzy tego tygodnia, Gibbs i Winy. To miejsce drugie wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. No i na miejsce pierwsze trafił Letniaczek. Ten kawałek rządził w tym tygodniu waszymi serduszkami. Another i Talk to You.

Another. I Talk to You to miejsce pierwsze. Wysłuchaliście 30 Meloradia, ale to nie oznacza, skoro ona się kończy, że kończy się piątkowy wieczór. On się dopiero rozpoczyna. Za chwilę startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Po 20 będę miał dla was między innymi najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Tame Impala zacznie i będzie Dracula w remiksie od Boys Noise.

dimineața. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Por reclamo.

No i mamy 20, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia, co tylko chcecie. Tu Pychu, siemano, no mam nadzieję, że wasz piąteczek, piątunio zapowiada się świetnie.

Where's My Husband? Hooray, David Guetta i Hypaton. To jest Before przed dobrym Melo. 13 minut po 20 na zgarach. A teraz zapukamy w drzwi do roku 2017. No i odkurzymy trochę jeden z hitów. No bo w 2017 w wakacje wyszedł ten kawałek, który właśnie z tym rokiem będzie mi się kojarzył już na pewno do końca życia. Mi Gente, tak się on nazywa. A stworzył go pewien sympatyczny Kolumbijczyk J Balvin razem z Willie Williamem, który zasłynął hitem Ego. Mają dla nas właśnie ten numer, a jeszcze potem, po wydaniu tego kawałka, dograła się do niego Beyoncé. I czego chcieć więcej? No to przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo. J Balvin, Willie William i Beyoncé to Mi Gente.

0: To jest Before przed dobrym Melo. Taylor Swift i Eli Oaks to Opalite w remiksie. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten gość już dziś punktualnie o 22 rozpocznie swojego seta w ramach Dobrego Melo. Mowa oczywiście o Tiesto razem z Oliwią Sebastianelli. Ma dla nas zupełną nowość. Don't Lose Your Head. Tak się ona nazywa. Jeżeli wam się wbije do głowy, no to bardzo dobrze. Nie straćcie tylko jej dzisiaj wieczorem. Yeah.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. 22 minuty do 21 nam zostało. Lucas and Steve to Perfect w remiksie od Lumixa. Tak dla was podkręcamy tempo, a jak piątkowy Before, no to oczywiście też sztosy sprzed lat, no i numery, które są już trochę zakurzone na antenie Meloradia, ich nie słychać, ale właśnie od tego są piątkowe wieczory, żeby je przypominać. Marzec roku 2020. To nie tylko początek pandemii, której raczej nikt miło nie wspomina, ale to też wydanie płyty Dua Lipy. Drugiej jej studyjnej, Future Nostalgia się ona nazywa, no i ten krążek przyniósł nam naprawdę dużo dobrych sztosów. Między innymi ten kawałek, Levitating, Dua Lipa i DaBaby. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo. Nóżki teraz w autach będą wam chodzić. Uważajcie tylko na ograniczenia prędkości. Ja mandatów płacić nie będę. Melo.

2013 roku Ellie Goulding wydała reedycję swojego drugiego krążka, taką trochę rozszerzoną wersję, no i na niej znalazł się między innymi ten kawałek. No i choćby z tego powodu warto chyba było wydawać tę rozszerzoną wersję. Burn to Ellie Goulding w Meloradio, a tak w ogóle to przy tym numerze grzebał też swoje paluszki Ryan Tedder, gość, który jest jednym z twórców formacji One Republic. On też swoje paluszki tutaj maczał. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo wyszedł hit na skalę światową i go właśnie przypominamy w biforze przed dobrym Melo. A za chwilę 21 i lecimy z Sunrise on Air. Będą wlotki między innymi na Sunrise Festivala.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Dziennie 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Za chwilę, już za moment wybije 21, to jest właśnie Sunrise on Air, program, w którym przybliżę wam, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje w Kołobrzegu, no i przede wszystkim rozdam wam wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wejściówki na niedzielę, 2 dzień sierpnia, no i ostatni dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie razem z nami napisać ostatnią stronę tegorocznego Sunrise Festival, no to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia, no i nagrywajcie głosówki. Zakrzyczcie Sunrise on Air! Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Te najbardziej kreatywne nagrania nagrodzę. A już teraz gramy. Set od gościa, który w tym roku zagra na White Stage. Bartes już teraz w Meloradio.
1: Meloradio. Sunrise on Air.

0: I get deeper into this thing. To gość, który jako jeden z nielicznych miał szansę grać swoje sety na Ibizie, no więc wie, co to jest dobry festiwalowy vibe. No i na pewno do Polski go przyniesie, bo to nasz polski towar eksportowy, Bartes i jego sety w Meloradiu, a ja mam wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradiu.
0: A konkretnie 3 podwójne na ostatni dzień tej imprezy, no i czas rozdać pierwszą. Poprosiłem, żebyście na WhatsAppie Meloradia najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie, krzyknęli Sunrise on Air. No i wykonanie Adama mnie ujęło, no szczególnie przez długość.
2: Sunrise on Air!
0: Osiem sekund, policzyłem. Tyle krzyczał Adam, no i Adam.

tym krzykiem właśnie w tym momencie wygrał podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. To wlotka, Adam, leci do ciebie, a ja was oddaję w ręce gościa, który już pierwszego dnia Sunrise Festival zagra na White Stage. To Bartes i jego set. Sunrise on Air.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, program, w którym chcemy wam przybliżyć, jak wygląda Sunrise Festival. No i znam ten patent od naczelnego imprezowicza Piotrka Opoki, naszego meloradiowego. No, że bardzo dobrym sposobem, żeby ominąć korki w drodze na Sunrise Festival na Podczele, jest zostawić samochód gdzieś dalej, no i na teren festiwalu na Podczele wybrać hulajnogę. No podobno 15-20 minutek jest się na miejscu, warto skorzystać, bo chłop naprawdę wie, co mówi.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A teraz czas rozdać kolejną podwójną wlotkę na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival. Mam jeszcze takie dwie podwójne. Prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i te najbardziej kreatywne krzyki ogradzam. No to Kacper, dawaj.
2: Sunrise on Air!
0: O, Kacper, cóż za długi dźwięk, no i podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a teraz wracamy do gościa, który już 31 lipca na Sunrise Festival na White Stage zagra swojego seta i to będzie prawdziwa petarda. Bartes, jego set już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air w Meloradio, a to DJ Bartes, który 31 lipca wystąpi na White Stage House, przejmuje tę scenę. Zagrają tam m.in. Urzel, Sigala czy Sony Foderan. To będzie prawdziwa moc. A to tylko jedna z 6 scen, które organizatorzy dla nas szykują w tym roku. Ile się będzie działo?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A ja mam ostatnią podwójną wlotkę. Na ostatni dzień Sunrise Festival prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia: Sunrise on Air! No i ostatnia podwójna wlotka leci do Sylwii za ten okrzyk.
2: Sunrise on Air!
0: O, no to już wiemy, kto będzie najgłośniej piszczał pod sceną. Sylwia, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a my wracamy do grania. To DJ Bartes, który na White Stage, na Sunrise Festival w tym roku zagra już 31 lipca.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Ten gość zna Sunrise Festival jak własną kieszeń. Zresztą występował też na słynnych kołobrzeskich porankach. DJ Bartes i jego set, a to był Sunrise on Air w Meloradiu. A teraz czas na to, przed czym robiliśmy Before, czyli Dobre Melo. Ono zaraz wystartuje, no sam początek set od Tiesta, ale ta noc będzie przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A ja wam życzę udanej i szalonej piątkowej nocy. Pychu z tej strony. Elo Melo!

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

jest Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha.